0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Warner Bros. Przez koncern Paramount, które ma wartość 110 miliardów dolarów, po przeprowadzeniu kontroli antymonopolowej. Paramount zobowiązał się do sprzedaży udziałów w United International Pictures oraz do nieprzenoszenia dystrybucji filmów Warnera do dystrybutora obsługującego jednocześnie Universala lub Disneya. Zastrzeżenia dotyczące pluralizmu mediów, w tym niezależności stacji TVN24, nie były przedmiotem postępowania. W Stanach Zjednoczonych, gdzie również trwają postępowania sądowe w tej sprawie, umowa może zostać renegocjowana, jeśli fuzja nie zostanie sfinalizowana do października. Sąd federalny w Oakland zawiesił transakcję do 3 sierpnia, kiedy odbędzie się rozprawa dotycząca dalszych kroków. Donald Trump rozważa przeprowadzenie operacji militarnej przeciwko grupie powiązanej z Al-Kaidą w Mali, co mogłoby uczynić ten kraj ósmym, w którym od początku jego drugiej kadencji miałyby miejsce amerykańskie ataki. Wysokiej rangi urzędnicy w Stanach Zjednoczonych nie osiągnęli konsensusu w tej sprawie, a jednym z głównych zwolenników użycia siły jest Sebastian Gurka, starszy dyrektor do spraw zwalczania terroryzmu w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Biały Dom nie potwierdził, czy prezydent planuje zatwierdzić operację, jednak zachęca rządy Afryki Północnej i Zachodniej do zakupu amerykańskiego sprzętu w walce z terroryzmem. W Mali, które zmaga się z dżihadystami, rządząca juntę wojskowa od 2020 roku nie radzi sobie z ekstremistami islamskimi, mimo współpracy z rosyjskimi najemnikami. W Jeleniej Górze ewakuowano 160 osób z dworca autobusowego PKS oraz galerii handlowej Nowy Rynek z powodu znalezienia niewybuchu z okresu II wojny światowej w koszu na śmieci. Zgłoszenie o znalezisku wpłynęło do policji przed godziną 20. Na miejscu interweniują policjanci, strażacy oraz służby zarządzania kryzysowego, a także saperzy z Wrocławia, którzy zabezpieczą niebezpieczny przedmiot. W związku z prowadzonymi działaniami galeria została zamknięta, jednak nie odnotowano żadnych poszkodowanych. Francja zmaga się z falą pożarów, które od początku tygodnia zniszczyły 2,5 tysiąca hektarów w rejonie Ar, prowadząc do ewakuacji około 500 osób. W akcji gaśniczej bierze udział 900 strażaków oraz 4 samoloty gaśnicze. Pożar w końcu przestał się rozszerzać, jednak strażacy wciąż walczą z licznymi ogniskami. Na skutek pożaru około 3000 gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. W całej Francji od stycznia do połowy lipca pożary zniszczyły około 40 tysięcy hektarów terenu. Ciało Lushen Ojedy odnaleziono w Kordobie, a śmierć kobiety została zakwalifikowana jako zabójstwo kwalifikowane w kontekście przemocy ze względu na płeć. Głównym podejrzanym jest 45-letni Polak, Jan K., który był partnerem ofiary i przybył do Argentyny 6 lipca. Argentyńskie organy ścigania zwróciły się do Interpolu o pomoc w jego ujęciu. Luciana, matka 5-letniej córki, przed śmiercią skorzystała z przycisku alarmowego, wzywając policję, jednak mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Zgodnie z relacjami rodziny, Jan K. miał skłonności do przemocy i nadużywał alkoholu. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: zamknięto DW-268 z objazdem przez Pikutkowo. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą zamknięto jezdnię główną i wprowadzono objazd bypassem. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą od Tychy do węzła Kosztowy oraz jezdnią lewą w kierunku Pyrzowice. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Jemeńscy rebelianci Huti przyznali się do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, które, według nich, naruszyły ich blokadę. Tankowce Encelia i Leila zostały zidentyfikowane jako cele ataku, a jednostka Encelia wezwała pomoc po trafieniu pociskiem, co spowodowało pożar na pokładzie. Unijna misja wojskowa ostrzegła, aby jednostki związane z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Arabią Saudyjską unikały tego akwenu. Sondaż przeprowadzony przez pracownię Opinia 24 dla Faktów, TVN i TVN24 wskazuje, że w przypadku rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego może przekroczyć próg wyborczy, uzyskując 6,2% poparcia. Eksperci oceniają te wyniki jako dobry punkt wyjścia oraz silną kartę przetargową w kontekście nadchodzących wyborów. To może sugerować, że ugrupowanie Morawieckiego staje się realną siłą polityczną w parlamencie. Dalsze kroki mogą obejmować mobilizację poparcia wśród wyborców. W drużynie marzeń ogłoszonej przez FIFA na Mundialu znalazło się aż 3 reprezentantów Hiszpanii, w tym Pedro Porou, Marc Cucurella oraz Rodri. Z finalistów turnieju Argentyny wyróżniono Lisandro Martineza oraz Lionela Messiego, a wśród Francuzów znaleźli się Dayot Upamecano, Michael Olise oraz król strzelców Kylian Mbappé. Do jedenastki dołączyli także Jude Bellingham z Anglii oraz Erling Haaland z Norwegii. Największe zaufanie kibiców zdobył bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, Wozinha, który otrzymał 39,6% głosów i stanął w bramce drużyny marzeń. W środę wieczorem pod Zagnańskiem w województwie świętokrzyskim doszło do wykolejenia się lokomotywy pociągu towarowego, który ciągnął 14 wagonów z kruszywem. Na miejscu zdarzenia pracują 2 zastępy straży pożarnej, które zabezpieczają teren. Maszynista, 59-letni mężczyzna, został przebadany alkomatem i był trzeźwy. Służby kolejowe prowadzą działania mające na celu usunięcie skutków incydentu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W ciągu miesiąca obowiązywania umowy Unii Europejskiej z Mercosur odnotowano wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski, który wyniósł 5 900 000 euro. W porównaniu do 4 600 000 euro w tym samym okresie rok wcześniej. Import produktów rolno-spożywczych z państw Mercosur spadł o 13,3%, osiągając wartość około 141 milionów euro. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaznacza, że monitoruje wpływ umowy na sytuację polskich rolników i producentów oraz bezpieczeństwo sprowadzanych produktów. W ramach kontroli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała ponad 41 tysięcy partii towarów z krajów trzecich, blokując te, które nie spełniały norm. W maju eksportowano głównie chleb, pieczywo cukiernicze oraz czekoladę. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Na dnie morza niedaleko Portoryko odnaleziono wrak amerykańskiego samolotu linii Pan Am, który zatonął w 1952 roku. Katastrofa, w której pasażerowie przeżyli wodowanie, ale nie byli w stanie bezpiecznie opuścić maszyny, zakończyła się tragicznym bilansem 52 ofiar. Odkrycie to zostało dokonane dzięki pracy Fundacji Air Sea Heritage oraz wykorzystaniu zaawansowanego podwodnego drona. Zdobyte doświadczenia przyczyniły się do wprowadzenia przepisów dotyczących instruktażu bezpieczeństwa dla pasażerów przed każdym lotem. Discovery Channel planuje emisję specjalnego dokumentu na temat tej katastrofy pod koniec roku. W Chorzowie wybuchł pożar w remontowanym budynku dawnego banku, który rozpoczął się około godziny 19. Płoną głównie składowane materiały budowlane, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Do tej pory zaangażowane są 24 zastępy straży pożarnej. Ogień rozprzestrzenił się na część dachu, jednak większość budynku została już wygaszona. Prezydent sąsiednich Świętochłowic ostrzegł mieszkańców przed dymem, zalecając zamykanie okien i ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz. Interwencja strażaków potrwa jeszcze kilka godzin. Duma Państwowa w Rosji uchwaliła ustawę o śmierci cywilnej, która dotyczy Rosjan przebywających za granicą, oskarżanych o dyskredytowanie armii lub współpracę z niepożądanymi organizacjami. Nowe przepisy wprowadzają zakazy korzystania z usług bankowych, konsularnych oraz dokonywania transakcji na podstawie pełnomocnictwa. Osoby objęte ustawą będą wpisane do specjalnego rejestru, a koszty sądowe w sprawach przeciwko nim mogą być pokrywane z zamrożonych rachunków bankowych. Ustawa wejdzie w życie po jej oficjalnej publikacji. Przewodniczący Dumy Państwowej określił emigrantów jako ekstremistów i zdrajców ojczyzny. Władze Włoch wprowadziły nowy, restrykcyjny zakaz gry w piłkę na plażach usytuowanych od południa ścieżki rowerowej między Punta Lido a Porto San Nicolò, który będzie obowiązywał do 27 września. Nowe przepisy mają na celu rozwiązanie problemów związanych z konfliktami między turystami, które wynikały z wcześniejszych, nieprecyzyjnych zasad dotyczących gry w piłkę w zatłoczonych miejscach. Zakaz ten nie obejmuje odcinków między plażami Torbole a Rive del Garda, gdzie wcześniej również obowiązywały ograniczenia, ale w bardziej elastycznej formie. Zmiany wprowadzone przez władze są odpowiedzią na liczne skargi wczasowiczów. Rive del Garda, popularny kurort nad północnym brzegiem jeziora Garda, przyciąga wielu turystów z zagranicy. W Kurowie Kolonii pod Włocławkiem zmarł strażak ochotnik Mariusz Pietrzak, który został urządlony przez szerszenia podczas akcji ratunkowej. Pomimo szybkiej interwencji zespołu ratownictwa medycznego, nie udało się uratować jego życia. Druhowie z jednostki OSP Kurowo-Kolonia wyrazili głęboki żal, podkreślając mądrość i życzliwość zmarłego. W ramach hołdu, w środę o godzinie 19 we wszystkich jednostkach ochotniczych straży pożarnych z gminy Baruchowo włączono syreny alarmowe. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły 12. nocną serię ataków na irańskie cele wojskowe. CO zostało ogłoszone przez dowództwo centralne Stany Zjednoczone. Ataki mają na celu osłabienie zdolności Iranu do zagrażania cywilnym statkom. W miastach Iranu, w tym Ahwazie, słychać było eksplozje, a armia Kuwejtu przechwyciła drony wystrzelone z Iranu. Prezydent Donald Trump ostrzegł, że za każdy zaatakowany irański statek, Stany Zjednoczone zniszczą irańską infrastrukturę, w tym mosty i elektrownie. Trump podkreślił, że Iran nie jest obecnie gotowy do zawarcia trwałego porozumienia. Podczas lotu Ryanaira z Salonik do Memmingen doszło do poważnego incydentu, gdy jedno z okien samolotu pękło, raniąc pasażera, który częściowo został wyssany na zewnątrz. Samolot natychmiast zawrócił na lotnisko w Salonikach, a ranny mężczyzna trafił do szpitala. Prezes Ryanaira, Michael O'Leary, zasugerował, że incydent był spowodowany uszkodzeniem spowodowanym przez ciało obce. Jednak Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu w Stanach Zjednoczonych, NTSB, zakwestionowała tę wersję, informując, że nie wydała takiego orzeczenia i nie wyklucza możliwości, że wiek lub stan techniczny samolotu mogły wpłynąć na zdarzenie. Wstępny raport w tej sprawie ma być opublikowany za około 4 tygodnie. Intensywne opady deszczu spowodowały zalanie ulicy Hieronima Derdowskiego w Szczecinie, co znacznie utrudniło ruch drogowy. Woda zebrała się na jezdni w pobliżu Jeziora Słonecznego, a mieszkańcy wskazują, że takie sytuacje zdarzają się regularnie przy większych opadach. W województwie zachodniopomorskim do godziny 7 w czwartek obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami z deszczem. Prognozy wskazują, że opady mogą występować także w nocy oraz w czwartek. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wyjaśnia opóźnienia w przesłuchaniu Dawida Kacprzyka, koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Południowym, który jest przedmiotem dwóch śledztw dotyczących oszustwa i nadużyć. Rzecznik prokuratury, prokurator Piotr Antoni Skiba, zaznaczył, że przesłuchanie Kacprzyka jako świadka może nastąpić, ale wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów. Do tej pory przesłuchano niemal 40 świadków, a w planach jest przesłuchanie około 200 osób związanych z sytuacją w Szpitalu Południowym. Prokuratura analizuje także godziny pracy Kacprzyka w różnych placówkach. Skiba podkreślił, że zarzuty muszą być oparte na solidnych dowodach, co w tej chwili nie jest jeszcze możliwe. Rosja przygotowała raport, w którym twierdzi, że w krajach bałtyckich naruszane są prawa ludności rosyjskojęzycznej. Moskwa planuje odwołać się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie, CO wzbudza kontrowersje, ponieważ litewskie media oceniają, że raport zawiera nieprawdziwe informacje o liczbie osób bez obywatelstwa. Ekspertka Eugenia Kowaliowa podkreśliła, że sytuacja rosyjskojęzycznych w państwach bałtyckich przypomina tę z Ukrainy, gdzie Rosja również argumentowała o ochronie praw tej grupy. Ponadto raport krytykuje Litwę za rzekome poparcie dla zbrodni nazistowskich oraz prowadzenie polityki rusofobicznej. Władze w Wilnie odrzucają te oskarżenia, wskazując na spadek liczby osób bezpaństwowych w regionie. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Przemoc ze strony izraelskich osadników wobec Palestyńczyków jest problemem systemowym, jak twierdzi Hagit Ofran z organizacji pozarządowej Peace Now. Izraelski premier Benjamin Netanyahu przyznał, że występuje samosąd wśród osadników, jednak większość z nich przestrzega prawa. Liczba ataków osadników na Palestyńczyków spadła o 25% dzięki zwiększonym działaniom sił obronnych Izraela, Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego Shin Bet oraz izraelskiej policji. Mimo to izraelskie osadnictwo na zachodnim brzegu wciąż się rozwija, co budzi obawy o przyszłość państwa palestyńskiego. W ostatnich dniach zatwierdzono budżet w wysokości 379 milionów euro na budowę nowych osad. Pożary lasów i łąk w Portugalii prowadzą do poważnych komplikacji komunikacyjnych, w tym opóźnień na stołecznym lotnisku w Lizbonie. W akcję gaśniczą zaangażowano blisko 1000 strażaków, z czego ponad 600 walczy z największym pożarem w kompleksie leśnym w Alicho. Zamknięto także autostradę IC5 na północy kraju. Mimo zagrożenia dla wsi w regionie Alicho, władze nie zdecydowały o ewakuacji ludności. Robert Winnicki przewiduje, że po wyborach w 2027 roku prawica wygra, jednak napotka trudności w sformułowaniu rządu. Zmiany w komunikacji społecznej oraz rozwój internetu przyczyniły się do osłabienia hegemonii Prawa i Sprawiedliwości, a Konfederacja zyskała na znaczeniu. Winnicki zauważa, że przyszła kadencja może być pełna chaosu i konfliktów w Prawie i Sprawiedliwości. Konfederacja planuje skupić się na swojej tożsamości i programowych punktach w rozmowach o ewentualnej koalicji. W dniu 23 lipca 2026 roku we Wrocławiu przewidywana temperatura wyniesie 18 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura to 17 stopni. Niebo będzie w 92% zachmurzone, a wiatr będzie wiał z prędkością 30 metrów na sekundę. Spadnie około 6,3 mm deszczu, a nie przewiduje się gradu ani śniegu. Słońce wstanie o godzinie 5.04 i zajdzie o 20.52. W kolejnych dniach prognozowany jest wzrost temperatury do 29 stopni Celsjusza z przelotnymi opadami deszczu i słonecznymi dniami. Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire zakończył się porażką, gdyż drużyna przegrała z Interem Miami 2-3. Mecz, który pierwotnie miał się odbyć w czwartek, został przełożony z powodu dymu z pożarów lasów w Kanadzie, a nowy termin spotkania ustalono na 6 października. W pierwszej połowie gospodarze stracili bramkę po błędzie bramkarza, jednak Luis Suarez doprowadził do remisu z rzutu karnego. Lewandowski opuścił boisko w 63 minucie, a pomimo wysiłków gości, zwycięstwo przypieczętował Preston Plumbek w 87 minucie. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. W województwie inne trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na DW-268 wprowadzono zamknięcie z objazdem przez Pikutkowo. Na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą zamknięto jezdnię główną i poprowadzono objazd bypassem. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą z Tychów do Kosztowego oraz jezdnią lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pożar wybuchł w warsztacie samochodowym przy ulicy Krasnobrodzkiej w Warszawie. O godzinie 5.09 służby otrzymały pierwsze zgłoszenie, a na miejscu działa 20 zastępów strażaków, które walczą z ogniem. Ogień objął całą halę warsztatu, a nad nią unoszą się kłęby czarnego dymu. Nie ma informacji o poszkodowanych, a źródło pożaru nie zostało jeszcze ustalone. Posłanka Izabela Bodnar wywołała oburzenie po opublikowaniu zdjęcia z martwymi tuńczykami z Hiszpanii, które miało związek z mistrzostwami świata w piłce nożnej. W odpowiedzi na krytykę Bodnar określiła sytuację jako aferę tuńczykową i podkreśliła, że połów był legalny. Przeprosiła wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni jej postem, przyznając, że publikacja okazała się niestosowna. Posłanka wyraziła skruchę, wskazując na inne problemy w Polsce, które jej zdaniem powinny budzić większe emocje. Wyniki losowań gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy z dnia 22 lipca 2026 roku przyniosły szczęśliwe liczby w różnych grach. W grze Lotto wylosowano liczby 29, 4, 27, 23, 33 oraz 16, a akumulacja na najbliższe losowanie wynosi 14 milionów złotych. W Mini Lotto wylosowano liczby 17, 39, 38, 15 oraz 20, a do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Losowania Ekstra Pensji oraz Ekstra Premii również odbyły się, a ich wyniki to odpowiednio 23, 22, 35, 2, 10 oraz 18, 14, 19, 22, 32. Następne losowania wszystkich gier odbędą się 23 lipca 2026 roku. Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire, występując od 1 do 63 minuty w wyjazdowym meczu z Interem Miami, który zakończył się porażką jego zespołu 2-3. Polak nie zdobył bramki, a jego drużyna zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej z dorobkiem 26 punktów. Mecz, który miał odbyć się wcześniej, został przełożony z powodu złego stanu powietrza spowodowanego pożarami w Kanadzie. Kolejne spotkanie Chicago Fire zaplanowano na 6 października. Amerykańskie dowództwo centralne Stany Zjednoczone, CENTCOM, potwierdziło, że przeprowadziło ataki na obiekty związane z marynarką wojenną Iranu, magazyny rakiet i dronów, a także elementy obrony przeciwlotniczej. Uderzenia miały miejsce na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa i rozpoczęły się o godzinie 17.30 czasu wschodnioamerykańskiego. Irańskie media informują o wybuchach w Ahwazie oraz na południowym wybrzeżu Iranu. W odpowiedzi na ataki szef irańskiej dyplomacji zapowiedział potężną i decydującą odpowiedź na agresję. W kontekście tych wydarzeń Arabia Saudyjska zwiększa eksport ropy przez porty nad Morzem Czerwonym, mimo zagrożeń ze strony jemeńskich rebelantów Huti. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W Manili odbyło się spotkanie między sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio a ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, podczas którego omawiano wojnę w Ukrainie. Rozmowy trwały około pół godziny i miały miejsce w kuluarach posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw ASEAN. Informacje o spotkaniu przekazała rosyjska państwowa agencja TASS. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, obchodzi rocznicę objęcia urzędu, jednak jego kadencja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Usprawnienie sądów nie zostało zrealizowane, a ustawa dotycząca neosędziów utknęła w Sejmie, podczas gdy inna została zawetowana przez prezydenta. Krytycy wskazują na brak różnorodności w składzie Krajowej Rady Sądownictwa, a reforma Trybunału Konstytucyjnego również nie przyniosła pozytywnych zmian. W związku z tym, jak informuje Rzeczpospolita, pozycja Żurka w rządzie słabnie, co skłania go do walki o przetrwanie. Warszawska Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo dotyczące inwestycji spółki Srebrna, znanej jako afera Dwóch Wież, z powodu braku znamion czynu zabronionego. Uzasadnienie decyzji wskazuje, że austriacki biznesmen Gerald Birkfellner nie miał podstaw do oskarżania Jarosława Kaczyńskiego o oszustwo, ponieważ powinien był negocjować z zarządem Srebrnej. Prokuratura potwierdziła, że Kaczyński interesował się projektem, jednak nie stwierdziła, że doszło do oszustwa. Birkfellner ma możliwość dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej. Mateusz Morawiecki apeluje do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o jedność obozu prawicy mimo wewnętrznych różnic. Jego stowarzyszenie Rozwój Plus ma na celu wzmocnienie prawicy przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku i nie jest alternatywą dla PiS. Morawiecki podkreśla potrzebę stworzenia szerokiego obozu politycznego, który będzie gotowy przejąć odpowiedzialność za państwo. Członkowie stowarzyszenia zamierzają pozostać niezależni i dążyć do wymiany myśli oraz tworzenia rozwiązań programowych. Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą dochodzenie w sprawie grupy młodych osób, które oferowały usługi ataków typu Distributed Denial of Service, DDoS, w internecie. Osoby te w wieku od 12 do 16 lat promowały na portalach społecznościowych rozwiązania umożliwiające przeprowadzanie cyberataków, co prowadziło do zakłócenia pracy systemów komputerowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych oraz nośniki danych, które będą poddane szczegółowej analizie. Dochodzenie w tej sprawie jest w toku. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
2: This is Radio.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. W województwie inne remontują nawierzchnię i odwodnienie. DW-268 jest zamknięta z objazdem przez Pikutkowo. Na drodze S1 przy węźle Kosztowy-Bielsko-Biała trwa budowa. Zamknięta jezdnia główna wymusza objazd bypassem, a ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz przełożeniem na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You're listening to D.

0: Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Donald Trump zwiększa presję na Iran, jednak reżim w Teheranie nie ustępuje, co prowadzi do frustracji w administracji Stanów Zjednoczonych. Biały Dom grozi zniszczeniem irańskiej infrastruktury po atakach w cieśninie Ormas, ale brak jest jasnej strategii zakończenia konfliktu. Koszty obecnych działań wojennych w Iranie wynoszą 37,5 miliarda dolarów, a dodatkowe 67 miliardów zostało wnioskowane na dalsze operacje. Niezadowolenie wśród zwolenników Trumpa rośnie, a poparcie spadło z 50 do około 33%. Donald Trump i Pete Hegseth przyznali, że ich działania przeciwko Iranowi przyniosły szereg porażek, mimo kontynuacji bombardowań. Hegseth zauważył, że Iran nadal dysponuje zdolnościami wojskowymi, co podważa wcześniejsze zapewnienia o sukcesach w regionie. Liczba poległych amerykańskich żołnierzy wzrosła do 18, a Hegseth nie potrafił wyjaśnić, jak Iran blokuje żeglugę przez cieśninę Ormas. W obliczu rosnącego napięcia politycznego w Stanach Zjednoczonych, władze rozważają utrzymanie militaryzacji i presji na Iran, jednocześnie licząc na osiągnięcia dyplomatyczne. W Warszawie zatrzymano 40-letniego mężczyznę, który w ciągu tygodnia wyłudził od ofiar ponad 160 tysięcy złotych, stosując metodę na podszywacza. Prokuratura postawiła mu 106 zarzutów związanych z oszustwem. Sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące, a grozi mu kara do 8 lat więzienia. Policja apeluje o weryfikację tożsamości przed udzieleniem pomocy finansowej, aby zapobiegać podobnym oszustwom. W ciągu najbliższych 8 lat liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat ma zmniejszyć się o około 19,5%, a do roku 2060 spadek może wynieść około 30%. W związku z tym samorządy w województwie mazowieckim oraz małopolskim coraz częściej składają wnioski o likwidację szkół. Od roku 2023 na Mazowszu złożono 82 wnioski, z czego jedynie jeden został odrzucony, co doprowadziło do zamknięcia 44 szkół podstawowych. Eksperci wskazują, że zamykanie placówek ma wpływ na życie społeczne w miejscowościach, gdzie szkoły często pełnią rolę ośrodków integracji mieszkańców. W obliczu niżu demograficznego proces likwidacji szkół staje się trudny do uniknięcia. Dwudniowe manewry wojskowe z ostrą amunicją rozpoczęły się w okolicach chińskiej wyspy Dongshan, według komunikatu Chińskiego Urzędu Bezpieczeństwa Morskiego. Ćwiczenia odbywają się w cieśninie tajwańskiej w godzinach od 6 do 18, a obszar manewrów wyznaczono w odległości nie większej niż 12 km od wybrzeża Chin kontynentalnych. Manewry mają miejsce po rozmowach między sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych a ministrem spraw zagranicznych Chin, które dotyczyły, między innymi, sytuacji demokratycznego Tajwanu, uznawanego przez Chiny za swoje terytorium. Wang Yi wezwał Stany Zjednoczone do poszanowania interesów Chin i przestrzegania zasady jednych Chin, co oznacza sprzeciw wobec oficjalnych kontaktów Stany Zjednoczone z Tajwanem. W czerwcu tajwańska Straż Przybrzeżna zauważyła znaczący wzrost liczby chińskich statków w regionie. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Only the best music on DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump stoi przed trudnym zadaniem zakończenia wojny w Iranie oraz zapewnienia sukcesu Partii Republikańskiej w nadchodzących wyborach śródokresowych. Sondaże wskazują na spadające poparcie dla Trumpa, a jego działania nie przynoszą oczekiwanych efektów. Podczas ceremonii upamiętniającej poległych żołnierzy, Trump próbował połączyć straty z politycznymi osiągnięciami, co spotkało się z krytyką. W obliczu rosnącej irytacji partii oraz niezadowolenia społeczeństwa, Trump broni swoich decyzji dotyczących wojny, co może prowadzić do dalszych problemów w jego prezydenturze. Sąd okręgowy w Krakowie orzekł w sprawie lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci Jerzego Ziobry, umarzając postępowanie wobec jednego z medyków z powodu przedawnienia. Wobec pozostałych lekarzy podtrzymano wyrok sądu pierwszej instancji o braku winy, uznając, że nie można jednoznacznie stwierdzić błędów w ich leczeniu. Jednak wyrok dotyczący kierownika pracowni hemodynamiki został uchylony z powodu błędnej decyzji o wyborze metody leczenia, co naraziło pacjenta na zagrożenie życia. Sprawa lekarzy była przedmiotem postępowania od 2006 roku, kiedy to Jerzy Ziobro zmarł po zabiegach kardiologicznych. Wyrok jest prawomocny i nie podlega dalszemu zaskarżeniu w trybie zwyczajnych środków. Bombowce B-1 Lancer powróciły do działań wojennych przeciwko Iranowi w nocy z 22 na 23 lipca, co jest pierwszym takim przypadkiem od zakończenia operacji Epicka Furie. Centralne dowództwo Stany Zjednoczone, CENTCOM, nie ujawnili szczegółów dotyczących misji bombowców. B-1 Lancer, jeden ze trzech strategicznych bombowców Stanów Zjednoczonych, ma zdolność przenoszenia ponad 35 ton uzbrojenia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozważa rozpoczęcie kolejnej pełnoskalowej operacji wojskowej przeciwko Iranowi. Nad Polską rozbudowuje się potężny antycyklon, co przyniesie znaczne zmiany w pogodzie. W najbliższy weekend temperatura wzrośnie do 27-30 stopni Celsjusza, z możliwością opadów deszczu i burz. Po weekendzie nastąpi chwilowe ochłodzenie, gdy temperatura spadnie do 18-22 stopni. Pod koniec lipca prognozy przewidują wzrost temperatury do 25-30 stopni, a na zachodzie kraju nawet do 35 stopni. W sierpniu oczekiwane są dłuższe okresy słonecznej i suchej pogody. Liczba ludności Polski na koniec czerwca wyniosła 37 243 tysiące, co oznacza spadek o 159 tysięcy w porównaniu do roku ubiegłego. Tempo ubytku w pierwszym półroczu osiągnęło wartość minus 0,24%. Na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyły 24 osoby, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do ubiegłego roku. W pierwszej połowie roku zarejestrowano około 115 tysięcy urodzeń żywych, co stanowi spadek o około 1000 w porównaniu do roku poprzedniego. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Polska policja zatrzymała dwie osoby związane z międzynarodowym procederem znanym jako Akademia Gwałtu. Sprawa rozpoczęła się od reportażu CNN, w którym opisano działania mężczyzny, który odurzał i gwałcił swoją żonę, dokumentując te czyny. Mężczyzna grozi do 20 lat więzienia za różne zarzuty, w tym zgwałcenie i wymuszenie. Śledztwo wciąż trwa, a policja bada, czy w procederze uczestniczą także inni Polacy. Informacje o działalności przestępczej pochodziły od niemieckich służb, które przekazały je Biuru Współpracy Międzynarodowej Policji w Polsce. Krzysztof Bosak ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego, nazywając go manipulatorem i hipokrytą. W rozmowie z Super Expressem stwierdził, że Morawiecki i jego otoczenie znajdują się w stanie politycznego samozakiwania, co może prowadzić do chaosu w nowej kadencji. Bosak podkreślił, że Jarosław Kaczyński również ponosi odpowiedzialność za działania Morawieckiego jako premiera. W zaktualizowanym sondażu projekt Morawieckiego uzyskał 6,2% poparcia. Podpisane porozumienie nuklearne między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską budzi obawy o możliwy wyścig zbrojeń na Bliskim Wschodzie. Politycy z obu amerykańskich partii wskazują na ryzyko, że Arabia Saudyjska, w odpowiedzi na potencjalny rozwój broni nuklearnej przez Iran, może rozpocząć własne prace nad bronią jądrową. Niezgoda na wzbogacanie uranu oraz brak dodatkowych protokołów mogą osłabić standardy bezpieczeństwa jądrowego w regionie. Władze Stany Zjednoczone zapewniają, że porozumienie spełnia najwyższe standardy, jednak sytuacja może wpłynąć na równowagę sił oraz zainspirować inne kraje do dążeń nuklearnych. Mateusz Morawiecki chciał spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim już wczoraj, jednak prezes Prawa i Sprawiedliwości nie przyspieszył rozmowy, co wywołało frustrację w obozie Morawieckiego. Spotkanie zostało ostatecznie zaplanowane na dzisiejsze południe i ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus. Kaczyński nie zamierza iść na ustępstwa i dąży do likwidacji tego stowarzyszenia, które postrzega jako konkurencję. W obozie Morawieckiego zareagowano kontrowersyjnie na wpisy rzecznika PiS. CO zostało odebrane jako publiczne kwestionowanie autorytetu Kaczyńskiego. Częstochowska prokuratura zatrzymała 36-latka podejrzanego o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na autostradzie A1. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu oraz 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Wcześniej, po wstępnym zatrzymaniu, nie wnioskowano o areszt, CO doprowadziło do jego zwolnienia. Prokurator generalny Waldemar Żurek zareagował na sytuację, CO skutkuje podjęciem działań dyscyplinarnych wobec prokuratora, który nadzorował sprawę. Postępowanie będzie kontynuowane przez prokuraturę okręgową w Częstochowie. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Radio DHT.

Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W przypadku rozwodu wspólny kredyt hipoteczny pozostaje w mocy, co wiąże byłych małżonków do momentu formalnego uregulowania sprawy. Kredytobiorcy mają kilka opcji. Mogą sprzedać nieruchomość, przejmując odpowiedzialność za spłatę kredytu przez jedną osobę, lub kontynuować wspólną spłatę na dotychczasowych zasadach. Sprzedaż nieruchomości wymaga współpracy obu stron, a przejęcie kredytu przez jedną osobę jest możliwe tylko po pozytywnej ocenie jej zdolności kredytowej przez instytucję finansową. 38-letni mężczyzna sparaliżował ruch warszawskiego metra, wrzucając plecak na torowisko na stacji Centrum. Incydent miał miejsce w poniedziałek, a mężczyzna został zatrzymany w ciągu godziny. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz na obszar strefy Schengen, został deportowany do Ukrainy jako osoba niepożądana w Polsce, co miało znaczący wpływ na kursowanie metra linii M1. CREM, czyli Carbon Risk Real Estate Monitor, to nowa międzynarodowa metodologia oceny ryzyk klimatycznych w nieruchomościach oraz planowania dekarbonizacji budynków. Metodologia ta umożliwia określenie, czy budynek przestanie spełniać oczekiwania rynku oraz wymogi związane z transformacją klimatyczną, co może prowadzić do utraty jego wartości. Dzięki CREM inwestorzy i właściciele nieruchomości mogą lepiej planować działania związane z adaptacją do zmieniających się warunków rynkowych. Rosjanie przeprowadzili nieudany szturm na ukraińskie pozycje w rejonie Doniecka, tracąc aż 80% swoich sił przed dotarciem do linii frontu. W ciągu jednego dnia stracili 28 czołgów, co stanowi najwyższą liczbę strat od wielu miesięcy. Ukraińska armia, skutecznie odpierając atak, stopniowo odzyskuje utracony teren. Pojazdy opancerzone w tej sytuacji pełnią rolę artylerii, a nie bezpośredniego wsparcia piechoty. Polska rozważa przekazanie samolotów MiG-29 Ukrainie, jednak kluczowe są negocjacje dotyczące ich modernizacji, które są głównym punktem spornym. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski potwierdził, że inny sojusznik w Sojuszu Północnoatlantyckim również wykazuje zainteresowanie polskimi MiG-ami. Ukraina potrzebuje samolotów przystosowanych do nowoczesnych warunków walki, a polskie firmy współpracują z Ukrainą w zakresie rozwoju technologii dronowej. Obecnie priorytetem są rozmowy z Ukrainą. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mateusz Morawiecki otoczył się zaufanymi współpracownikami, określanymi jako harcerze, którzy mają go wspierać w wewnętrznych sporach w Prawie i Sprawiedliwości. W grupie znajdują się politycy, tacy jak Michał Dworczyk i Piotr Miller, którzy pełnili istotne funkcje w rządzie Morawieckiego. Zbliża się termin składania oświadczeń przez członków PiS dotyczących przynależności do organizacji politycznych, a brak ich przestrzegania może prowadzić do wykluczenia z partii. Morawiecki współpracuje z tymi osobami od lat, a niektórzy z nich mają harcerską przeszłość. Radosław Sikorski wyraził swoje zdanie na temat Prawa i Sprawiedliwości, stwierdzając, że chciałby, aby w partii istniały co najmniej dwa obozy. Jego komentarz pojawia się w dniu, w którym mija termin ultimatum dotyczącego zakazu członkostwa parlamentarzystów w stowarzyszeniach politycznych. W ubiegłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podjął uchwałę, zgodnie z którą parlamentarzyści muszą złożyć deklarację o braku przynależności do takich stowarzyszeń, w przeciwnym razie grozi im wykluczenie z partii. Ostateczny termin na złożenie deklaracji mija dzisiaj o północy, a do tej pory takie oświadczenie złożyło około 150 posłów. W przypadku niedotrzymania terminu parlamentarzyści będą musieli zrezygnować z członkostwa w partii oraz wystąpić z klubu parlamentarnego. Kreml obniżył oczekiwania dotyczące wyniku partii Jedna Rosja w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej do 45%. Początkowo przewidywano 55%, a następnie 50%, jednak kryzys paliwowy oraz spadek poparcia skłoniły władze do złagodzenia celów. Obawy przed podejrzeniami o fałszerstwa sprawiły, że wynik 45% uznano za bardziej realistyczny. Władze dążą do utrzymania frekwencji na poziomie 50%. Spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, które miało się odbyć w Domu Kultury w Andrychowie, zostało odwołane z powodu braku informacji o głównym gościu przekazanej przez organizatora, posła Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Krystiana. Dom Kultury unieważnił umowę najmu, wskazując na wprowadzenie w błąd przez najemcę. Mieszkańcy Andrychowa sprzeciwili się organizacji spotkania, a Krystian zapowiedział podjęcie kroków prawnych, argumentując, że sytuacja narusza wolność słowa. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał uniewinnienie trzech lekarzy w sprawie śmierci Jerzego Ziobry, ojca Zbigniewa Ziobry. W przypadku czwartego lekarza postępowanie zostało umorzone. Profesor Jacek Dubiel, jeden z lekarzy, wyraził ulgę po 20 latach życia pod presją związanej z tą sprawą. Prokuratura oraz obrońcy lekarzy zgodzili się, że nie ma dowodów na popełnienie błędów w leczeniu. Szwajcarscy biegli ocenili, że lepszym wyborem dla pacjenta byłoby wszczepienie bypassów zamiast angioplastyki. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Do Sejmu wpłynął wniosek prokuratora generalnego Waldemara Żurka o uchylenie immunitetu posła Łukasza Mejzy. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 3 przestępstw: oszustwa, wyłudzenia dotacji oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach związanych z działalnością jego firmy Future Wolves. Mejza miał wprowadzić w błąd Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Zielonej Górze dotyczący finansowania wkładu własnego uczestników szkoleń oraz zasad ich naboru. W wyniku tych działań miało dojść do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 66 250 zł. Prokuratura Krajowa kontynuuje śledztwo w tej sprawie. Rosja prowadzi ataki na cywilne statki towarowe na Morzu Czarnym. CO zagraża kluczowemu korytarzowi eksportowemu Ukrainy. Ukraiński minister spraw zagranicznych, Andrii Sybicha, ostrzega, że skutkiem tych działań może być znaczny wzrost cen żywności oraz głód. W odpowiedzi na sytuację, firma Maersk wstrzymała działalność w Czarnomorsku, a statki są przekierowywane do Rumunii. Ukraina planuje zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu omówienia sposobów ochrony swobody żeglugi. Prezydent Donald Trump ogłosił wprowadzenie nowych ceł na kanadyjskie towary oraz leki generyczne. CO wywołuje niepokój w partii republikańskiej. Republikanie obawiają się, że te działania mogą wpłynąć na inflację oraz negatywnie wpłynąć na wizerunek partii przed nadchodzącymi wyborami. Administracja Trumpa liczy, że nowe cła zmuszą Kanadę do renegocjacji umowy handlowej. Kanadyjscy urzędnicy ostrzegają, że wprowadzenie ceł zaszkodzi gospodarce obu krajów. Od 1 stycznia 2027 roku rosyjskie władze będą miały pełną kontrolę nad cenami produktów i usług na wszystkich etapach dystrybucji. CO zostało zatwierdzone przez Dumę Państwową. Ustawa umożliwi rejestrowanie danych dotyczących cen oraz przyczyn ich zmian przez organy państwowe, a ceny produktów o znaczeniu społecznym, takich jak mięso czy zboża, mogą być objęte kontrolą. Wiceminister przemysłu i handlu wskazał, że celem tych działań jest ograniczenie marż oraz zwalczanie nieuczciwych praktyk na rynku. Ekspert zauważył, że dostęp do danych transakcyjnych może zwiększyć ryzyko wycieków informacji. Rosyjski myśliwiec Su-57 rozbił się po starcie w obwodzie moskiewskim, CO potwierdziła agencja TASS. Samolot uległ awarii technicznej i rozbił się na niezamieszkałym terenie, a pilot zdążył się katapultować, nie odnosząc obrażeń. To już drugi przypadek katastrofy myśliwca tego typu w historii. Pierwszy miał miejsce w grudniu 2019 roku. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że lot odbył się bez amunicji. W tej chwili Rosja dysponuje jedynie 35 do 40 myśliwców Su-57. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do godziny 15 w województwie małopolskim na drodze DK28 w Siekierczynie występują utrudnienia. Do 17 w województwie pomorskim na drodze S6C między węzłem Damnica a węzłem Słupsk Wschód trwają prace drogowe. Od 15 do 17 w województwie mazowieckim na drodze DK92 między Warszawą a Sochaczerem kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Od 16 do 18 w województwie podkarpackim na drodze A4 między węzłem Przeworsk a węzłem Jarosław Zachód obowiązują ograniczenia prędkości. Również w województwie lubelskim na drodze DK74 między Kraśnikiem a Annopolem od 16 do 18 występują utrudnienia. Od 15 do 19 w województwie kujawsko-pomorskim na drodze S5 między węzłem Rynarzewo a węzłem Bydgoszcz-Błonie trwają remonty nawierzchni i odwodnienia. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W Krakowie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które wydano do godziny 22. Przewiduje się intensywne opady deszczu, sięgające od 15 do 30 mm, a także możliwe opady gradu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Burze mogą prowadzić do lokalnych podtopień, uszkodzeń sieci elektrycznej oraz zniszczeń drzewostanu. Władze miasta zalecają ostrożność na drogach oraz unikanie przebywania na otwartej przestrzeni podczas burzy. Do sieci trafiły już nagrania i zdjęcia wykonane po gradobiciu. W ciągu ostatnich 6 miesięcy Rosja sprzedała 44 tony złota, co stanowi rekordowy wynik w historii kraju. Mimo intensywnej wyprzedaży, rosyjski dług budżetowy nadal rośnie, a wartość złota spadła o 20% od początku roku. W wyniku tych działań Rosja spadła na 6. pozycję w rankingu światowych rezerw złota, ustępując miejsca Chinom. Eksperci przewidują, że przy obecnym tempie sprzedaży, rosyjskie rezerwy złota mogą się wyczerpać w ciągu maksymalnie 2 lat. Ukraińskie ataki na magazyny Wildberries spowodowały straty sięgające miliardów rubli, a całkowite straty sprzedawców mogą wynieść nawet 250 miliardów rubli. Przedsiębiorcy korzystający z platformy skarżą się na brak wypłat oraz niski poziom odszkodowań. CEO pozostawia ich praktycznie bez wsparcia. W wyniku ataku zginął pracownik, a firma obiecała rodzinie ofiary wyższe odszkodowanie. Wildberries planuje wprowadzenie specjalnych kredytów oraz symulatorów sprzedaży dla sprzedawców. Zakończyła się trwająca ponad 3 godziny rozmowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim dotyczącą wewnętrznego sporu w partii. Mimo konstruktywnego charakteru dyskusji nie osiągnięto rozstrzygnięcia kluczowych kwestii. Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził, że wszyscy parlamentarzyści mają te same prawa i obowiązki, a czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii upływa dzisiaj. W ubiegłym tygodniu kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń politycznych, CEO wywołało napięcia w ugrupowaniu. Morawiecki zadeklarował chęć pozostania w PiS i rozwijania swojego stowarzyszenia, podkreślając znaczenie jedności w partii. Jemeńscy rebelianci Huti ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej i zaatakowali 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. W odpowiedzi prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zagroził militarną reakcją, wskazując na Iran jako wspierającego Huti. Trump zaznaczył, że dotychczasowe działania Huti były odpowiedzialne, jednak ich ostatnie ruchy go rozczarowały. W przypadku kolejnych ataków na saudyjskie tankowce, Stany Zjednoczone odpowiedzą również na działania Iranu. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: are uncovering it.
1: Old electricity.
2: Na każdą pogodę. Triple. Przeboje trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 15 na drodze DK28 w Siekierczynie w województwie małopolskim kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Do 17 na odcinku Warszawa, Sochaczew na DK92 w województwie mazowieckim występują utrudnienia w ruchu. Od 16 do 18 na odcinku W. Przeworsk, W. Jarosław Zachód na A4 w województwie podkarpackim ruch odbywa się z ograniczeniami. Do 19 na odcinku W. Rynarzewo, W. Bydgoszcz Błonie na S5 w województwie kujawsko-pomorskim kierowcy napotkają zwężenia. Od 17 do 19 na odcinku Brzeg, Opole na DK94 w województwie opolskim trwają roboty z ruchem wahadłowym. Od 17 do 19 na DK77 w Sandomierzu, w województwie świętokrzyskim obowiązują ograniczenia na wysokości 22 września. Od jutra od 13 do wtorku 24 listopada do 13 na S10 w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na wysokości 27 marca. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Your first choice for continuous favorites. Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Podczas spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, które miało miejsce 23 lipca w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości,

Poruszono temat ultimatum dotyczącego składania deklaracji przez parlamentarzystów ugrupowania. Piotr Müller, członek Stowarzyszenia Morawieckiego, sprzeciwił się wymuszaniu podpisów i składaniu upokarzających deklaracji, podkreślając, że nie ma zgody na takie praktyki. Müller zaproponował także 21 mechanizmów, które mogłyby uspokoić sytuację w partii. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzili kontrolę zanieczyszczenia gruntów w Warszawie, szczególnie w dzielnicach Ursus i Praga Północ. Ustalono, że część skażonych terenów nie została zarejestrowana, a na nich wzniesiono budynki mieszkalne. Urzędnicy nie prowadzili prawidłowej identyfikacji tych terenów oraz nie posiadali kompletnych wykazów zanieczyszczeń. W jednym z garaży na skażonym terenie doszło do wycieku substancji ropopochodnych. Dalsze działania w tej sprawie mogą wymagać dokładniejszych badań dotyczących zanieczyszczenia gleby. Prokuratura złożyła wniosek o przymusowe doprowadzenie posła Michała Wosia do prokuratury, twierdząc, że nie stawił się on w wyznaczonych terminach. Woś zaprzecza tym oskarżeniom, podkreślając, że nie unikał kontaktu z prokuraturą i złożył odpowiednie pisma w tej sprawie. Cała sytuacja dotyczy zarzutów o niedopełnienie obowiązków podczas pełnienia funkcji wiceministra. Prokurator generalny potwierdził brak stawiennictwa Wosia na przesłuchania. Spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim zakończyło się brakiem porozumienia, gdyż Kaczyński nadal domaga się likwidacji Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki zaproponował kompromis, jednak Kaczyński pozostał nieugięty, co zaostrzyło jego ton wobec byłego premiera. W rozmowie uczestniczyli również Jacek Sasin oraz Piotr Milowański, co sugeruje, że Kaczyński chciał mieć wsparcie do wyrażania swoich oczekiwań. Morawiecki nie zamierza spełnić ultimatum i nie podpisze tzw. lojalki, mimo obaw części posłów o wyrzucenie z Prawa i Sprawiedliwości. Sondaże wskazują, że nowa partia Morawieckiego mogłaby zdobyć 5-6% poparcia, co wpłynęłoby na spadek poparcia dla PiS do 17%. Umowa nuklearna między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską jest uzależniona od przystąpienia Rijadu do porozumień Abrahama, które uznają Izrael, oświadczył prezydent Donald Trump. Stosunki między Arabią Saudyjską a Izraelem pozostają napięte, a Rijad wycofał się z rozmów o normalizacji po wybuchu wojny w Strefie Gazy. Trump podkreślił, że decyzja o utworzeniu cywilnego programu nuklearnego w Arabii Saudyjskiej zostanie zatwierdzona, ale tylko pod warunkiem przyjęcia porozumień Abrahama. Ta sytuacja może wpłynąć na dalsze rozmowy dotyczące bezpieczeństwa w regionie, biorąc pod uwagę obawy o program nuklearny Iranu. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 15 na drodze DK28 w Siekierczynie w województwie małopolskim kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Do 17 na odcinku Warszawa, Sochaczew na DK92 w województwie mazowieckim występują utrudnienia w ruchu. Od 16 do 18 na odcinku W. Przeworsk, W. Jarosław Zachód na A4 w województwie podkarpackim ruch odbywa się z ograniczeniami. Do 19 na odcinku W. Rynarzewo, W. Bydgoszcz-Błonie na S5 w województwie kujawsko-pomorskim kierowcy napotkają zwężenia. Od 17 do 19 na odcinku Brzeg, Opole na DK94 w województwie opolskim trwają roboty z ruchem wahadłowym. Od 17 do 19 na DK77 w Sandomierzu, w województwie świętokrzyskim obowiązują ograniczenia na wysokości 22 września. Od jutra, od 13 do wtorku 24 listopada do 13 na S10 w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na wysokości 27 marca. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mateusz Morawiecki zaproponował Jarosławowi Kaczyńskiemu rezygnację z funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości w zamian za kontynuację działalności swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Propozycja została jednak odrzucona przez Kaczyńskiego, który domagał się likwidacji stowarzyszenia. Spotkanie, które odbyło się 23 lipca, trwało ponad 2 godziny, ale nie przyniosło przełomu w negocjacjach. Morawiecki nie zamierza podporządkować się decyzji Kaczyńskiego i chce pozostać członkiem zarówno PiS, jak i swojego stowarzyszenia. W rozmowie uczestniczyli również Jacek Sasin oraz Piotr Milowański. Grupa hodowców drobiu przekazała w styczniu do ubojni z Rzeszowa towar wart około 5 milionów złotych, jednak do dziś nie otrzymała zapłaty. Na miejscu pojawił się komornik, a przedstawiciel ubojni oskarża syndyka o nieprawidłowości. Sprawę bada prokuratura, która wszczęła śledztwo w tej sprawie, wskazując na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Dla większości poszkodowanych odzyskanie pieniędzy ma kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania ich gospodarstw. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce umorzyła śledztwo w sprawie lekarki ze szpitala w Pułtusku, która była nietrzeźwa podczas przyjmowania pacjentów. Rzecznik prokuratury poinformowała, że nie stwierdzono znamion przestępstwa narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo. Szpital w Pułtusku ogłosił, że lekarka została zwolniona w trybie dyscyplinarnym, a po ujawnieniu zdarzenia wprowadzono działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji i zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości. Z dokumentacją medyczną pacjentów, których przyjmowała, szpital współpracuje z prokuraturą. Plus przedłużył umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na kolejne 4 lata, pozostając sponsorem głównym reprezentacji narodowych. Firma będzie także partnerem technologicznym Polskiej Ligi Siatkówki w rozgrywkach kobiet i mężczyzn. Przedstawiciele obu organizacji podkreślają znaczenie tej współpracy dla sukcesów polskich kadr. Plus wspiera rozwój siatkówki w Polsce od 1998 roku, a jego zaangażowanie ma na celu inspirację kolejnych pokoleń zawodników. Podczas lotu BA-276 z Hajdarabadu do Londynu Heathrow doszło do zatrucia 3 pilotów, z których jeden wymagał podania tlenu i pomocy medycznej po wylądowaniu. Wszyscy 3 piloci spożyli wspólne śniadanie w hotelowej restauracji oraz wodę butelkowaną od zewnętrznego dostawcy, co obecnie jest przedmiotem dochodzenia. British Airways potwierdziło incydent i zapowiedziało przegląd warunków zakwaterowania załóg w Hajdarabadzie, podkreślając, że bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem. Piloci złożyli raporty bezpieczeństwa i zostali poproszeni o przekazanie próbek do badań medycznych. Tego typu incydenty są rzadkie, jednak przypominają o zagrożeniach związanych z zatruciami pokarmowymi w lotnictwie. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W czwartek po południu doszło do napadu na bank w Ratyzbonie, w wyniku którego zmarł pracownik banku. Sprawca, 20-letni mężczyzna, został pojmany po kilkugodzinnej akcji służb. Policja ewakuowała dwie inne osoby z budynku, a sytuacja zakładnicza została zakończona. Obecnie trwa dochodzenie w sprawie incydentu. Większość młodych chińskich miliarderów unika kontaktów z mediami, zarówno zagranicznymi, jak i krajowymi, co sprawia, że są mało znani. Wśród nielicznych, którzy osiągnęli sukces dzięki sztucznej inteligencji, znajduje się Yang Zhilin, założyciel firmy Moonshot AI, która niedawno wprowadziła nowy model technologiczny. W branży e-commerce sytuacja jest trudna, a kontrowersyjny system pracy 996 przyczynia się do tragicznych przypadków zdrowotnych wśród pracowników. Dodatkowo, założyciel firmy Meines, Xiao Hong, nie zyskał miliardowego majątku z powodu zakazu sprzedaży swojej firmy amerykańskiemu gigantowi technologicznemu Meta. Wzrost wpływu tych potentatów na globalną gospodarkę jest nieunikniony. Konflikt w partii Prawo i Sprawiedliwość narasta, mimo czwartkowego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Donald Tusk skomentował sytuację, stwierdzając, że kamień na kamieniu nie zostanie. Propozycja kompromisu przedstawiona przez Morawieckiego nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a Kaczyński nadal domaga się likwidacji Stowarzyszenia Rozwój Plus. Konflikt ten może mieć istotny wpływ na przyszłość partii. W piątek w Polsce prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie w wschodnich regionach, gdzie mogą wystąpić intensywne opady i silniejszy wiatr. Zachodnia część kraju będzie mogła cieszyć się większą ilością słońca. Maksymalne temperatury wahać się będą od 16 do 22 stopni Celsjusza. W nocy przewiduje się umiarkowane zachmurzenie i spadek temperatury do 8 do 14 stopni Celsjusza. Przy takiej pogodzie warto mieć przy sobie parasol. Prezydent Karol Nawrocki w trakcie spotkania z wyborcami w Dębicy omówił swoje weta do ustaw, zaznaczając, że podpisał 245 ustaw oraz 41 razy skorzystał z prawa weta. Ostatnie weto dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej, które spotkało się z krytyką ze strony polityków rządzącej koalicji. Nawrocki podkreślił, że jego działania mają na celu ochronę obywateli i zapobieganie nieodpowiednim praktykom rządowym. Dodał, że ma prawo mówić stop w sytuacjach, gdy rząd przekracza granice. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Umowa Kancelarii Senatu na przygotowanie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do wystąpień publicznych wzbudza kontrowersje z powodu jej wartości przekraczającej 20 tysięcy złotych. Kancelaria informuje, że do tej pory nie wydano żadnych środków, a umowa obejmuje usługi fryzjerskie i kosmetyczne na ważne uroczystości państwowe. Została zawarta na okres od 1 lipca 2026 roku do 31 stycznia 2027 roku i nie zobowiązuje do wykorzystania całej kwoty, ponieważ płatności są realizowane tylko za faktycznie zrealizowane usługi. Jewgenij Poddubnyj, rosyjski propagandysta bliski Putinowi, przyznał się do posiadania akcji zachodnich firm, w tym Apple i Procter & Gamble. Informacje o jego majątku ujawnione zostały przez Centralną Komisję Wyborczą. Poddubnyj, który otrzymał tytuł bohatera Rosji i ma nałożone sankcje przez Unię Europejską oraz figuruje na czarnych listach Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii, jest kandydatem partii Jedna Rosja w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej. Partia ta oświadczyła, że Poddubnyj podjął działania w celu zbycia zagranicznych aktywów. Rosjanki, które straciły mężów podczas działań wojennych, będą mogły ubiegać się o państwowe finansowanie zapłodnienia in vitro. Projekt ustawy został przyjęty przez Dumę Państwową, a usługi będą dostępne w ciągu 5 lat od śmierci męża. Kobiety muszą jednak spełnić określone warunki, w tym posiadać notarialną zgodę zmarłego męża na wykorzystanie biomateriału. Władze wcześniej wprowadziły również możliwość korzystania z bezpłatnych studiów na uczelniach wyższych dla wdów, które nie wstąpiły w nowe małżeństwo po stracie męża. Dwaj Rosjanie, Lew Łakrztanow i Igor Radczyn, zostali skazani w Angolii na 8 i 11 lat więzienia za szpiegostwo, terroryzm oraz próbę wpływania na wybory prezydenckie w 2027 roku. Zatrzymano ich po protestach przeciwko wzrostowi cen benzyny, które zakończyły się śmiercią ponad 20 osób. Oskarżeni zaprzeczają zarzutom, twierdząc, że przyjechali z misją kulturalną i humanitarną. Angola zacieśnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi, mimo tradycyjnie bliskich więzi z Rosją. Profesor Dariusz Dudek, kardiochirurg, został oskarżony o nieumyślne narażenie życia pacjenta, jednak nie przyznaje się do winy. Sąd utrzymał uniewinniający wyrok dla 3 lekarzy, lecz w przypadku Dudka uznano przedawnienie winy. Sprawa trwa od 2 dekad i negatywnie wpływa na morale środowiska medycznego, zniechęcając młodych lekarzy do przeprowadzania zabiegów. Profesor Dudek podkreśla, że decyzje terapeutyczne były podejmowane zespołowo, a pacjent był świadomy wyboru metody leczenia. W rozmowie zaznacza, że nie czuje ulgi i uważa, iż sprawa nigdy się nie zakończy. To były wiadomości Radia DHT.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Radosław Sikorski skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za przejście w kierunku eurofobii, zauważając, że partia straciła wcześniejszy umiarkowany eurosceptycyzm. Podkreślił, że PiS wykonało fikołek w relacjach z Ukrainą, oskarżając je o wstydzenie się wsparcia dla tego kraju. Sikorski wyraził nadzieję na poprawę relacji z Ukrainą, wskazując na wspólnego wroga, jakim jest Rosja. Dodał, że nie będzie żałował, jeśli PiS straci poparcie, krytykując ich za kłamstwa związane z zamachem smoleńskim. Sylwia Gregorczyk-Abram została zatwierdzona przez Senat na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W rozmowie podkreśliła, że z momentem ślubowania zobowiązuje się do zachowania neutralności politycznej, a jej celem będzie reprezentowanie wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów. Nowa rzecznik zauważyła, że polaryzacja w Polsce stanowi poważne wyzwanie, które będzie starała się przezwyciężyć poprzez dialog z obywatelami oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Gregorczyk-Abram zaznaczyła również, że jej dotychczasowa działalność zawodowa koncentrowała się na obronie wartości konstytucyjnych. W głosowaniu

nad jej powołaniem 69 senatorów było za, 25 przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Argentyńska prokuratura wydała krajowy i międzynarodowy nakaz aresztowania Jana Korzenieckiego, podejrzewanego o zabójstwo swojej partnerki, Luszeni Ojedy. Zmarła ona w wyniku silnego uderzenia w klatkę piersiową, a jedynym świadkiem zbrodni była jej 5-letnia córka. Korzeniecki, który przyjechał do Argentyny 6 dni przed zbrodnią, uciekł z miejsca zdarzenia i do tej pory nie został zatrzymany. Rodzina ofiary wskazuje na jego agresywne zachowanie i kontrolę w relacji z Lucianą, która wcześniej zgłaszała przemoc ze strony byłego męża. Obecnie córka ofiary znajduje się pod opieką rodziny. Raków Częstochowa odniósł zwycięstwo w pierwszym meczu z Valletta FC, wygrywając 3-1. Spotkanie było jednak trudne, a goście mieli szansę na wyrównanie, jednak Peter Sekulowicz nie wykorzystał rzutu karnego w 73 minucie. Bramki dla Rakowa zdobyli Patryk Makuch i Stratos Svarnas, a także Manuel Merelo dla gości. Mecz sędziował Kadir Saglam z Turcji, a obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce. Przed rewanżem Raków ma solidną zaliczkę, ale czeka ich jeszcze trudna przeprawa. Białoruś ostrzegła Polskę przed możliwym zamachem terrorystycznym, którego celem mają być niepełnoletnie dzieci aktywistki posiadającej białoruskie obywatelstwo, mieszkającej w Polsce. Informacje te zostały przekazane polskim władzom przez białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podczas spotkania z Charge d'Affaires RP na Białorusi, Krzysztofem Ożanną. Sprawca planowanego zamachu, wcześniej skazany na Białorusi, miał działać z motywacji zemsty za brak dostatecznej ochrony aktywistki. Białoruskie MSZ zapewniło, że będzie przekazywać dodatkowe szczegóły w miarę napływu nowych informacji. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie skomentowało tej sprawy. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosło rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział oświadczenie na piątek o godzinie 12. Mateusz Morawiecki opowiedział się za pozostaniem zarówno w PiS, jak i w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Rzecznik PiS poinformował, że rozmowy były konstruktywne, ale nie zakończyły się rozwiązaniem. Dalsze informacje dotyczące sytuacji w PiS mogą być przekazane w piątek. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że Dariusz Dudek naraził ojca Zbigniewa Ziobry na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, jednak odpowiedzialność karna Dudka uległa przedawnieniu. Zbigniew Ziobro podkreślił, że wyrok jest istotnym potwierdzeniem prawdy, o którą jego rodzina walczyła przez 20 lat. Wyrok uchylił wcześniejsze uniewinnienia innych lekarzy związanych ze sprawą. Ziobro zaznaczył, że mimo pozytywnego rozstrzygania, nie przywróci to życia jego ojcu. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że ostrzegło polskie władze o planowanym zamachu terrorystycznym na terytorium Polski. Motywem ataku ma być zemsta na białoruskiej aktywistce mieszkającej w Polsce, a podejrzany miał wcześniej stracić ochronę i prawo pobytu w Polsce. Białoruskie władze nie ujawniają tożsamości podejrzanego ani szczegółów przestępstw, które miał popełnić. Polska agencja prasowa zwróciła się o komentarz do polskiego resortu, który zapewnił, że nie bagatelizuje żadnego niepokojącego sygnału. W przypadku pojawienia się nowych informacji, strona białoruska zadeklarowała bieżące informowanie polskich służb. Wiceminister Obrony Narodowej spotkała się z przedstawicielami Pentagonu i Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, gdzie omawiano produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Polska zaproponowała współpracę w trójkącie z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, aby zapewnić bezpieczeństwo produkcji. Wiceminister poinformowała również o przygotowaniach do utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, podkreślając, że polski rząd podjął konkretne kroki w tej sprawie, w tym uchwałę Rady Ministrów i projekt ustawy dotyczący finansowania bazy. Ostateczna decyzja w sprawie bazy będzie należała do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Historycy oraz władze Berlina uznają za bardzo prawdopodobne, że Heinrich Müller, szef Gestapo, został pochowany w zbiorowych mogiłach na zrujnowanym cmentarzu żydowskim przy Grosse Hamburgerstrasse. Sekretarz stanu do spraw kultury w rządzie Landu Berlin, Alexander Strassmeier, zaznaczył, że nie ma ostatecznej pewności co do tego. Gmina żydowska w Berlinie wyklucza możliwość ekshumacji, powołując się na prawo do wiecznego spoczynku zmarłych, co oznacza, że szczątki pozostaną w miejscu pochówku. Cmentarz ten, założony w 1672 roku, został zniszczony przez władze nazistowskie w 1943 roku i stał się miejscem pochówku

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pożar w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji objął już ponad 3000 hektarów lasu i zagraża zabudowaniom. Ewakuowano 20 tysięcy mieszkańców i turystów, a w trakcie akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków. W walce z ogniem uczestniczy około 700 strażaków oraz żandarmi. Minister spraw wewnętrznych oszacował, że od początku roku we Francji miało miejsce około 12,5 tysiąca pożarów. Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała amerykańskiej stronie produkcję pocisków do systemów Patriot we współpracy z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Podczas spotkań w Waszyngtonie omówiła także kwestie związane z obecnością amerykańskich wojsk w Polsce oraz powstaniem bazy wojskowej. Zespół po stronie amerykańskiej już pracuje nad tym projektem. Wiceszefowa MON podkreśliła, że Polska przygotowuje projekt ustawy dotyczący finansowania bazy. Dodała, że rozmowy dotyczące dalszej współpracy ze Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainą będą kontynuowane. Sobkowiak-Czarnecka uczestniczy w wydarzeniu EU Defense Night, gdzie poruszy temat amerykańsko-europejskiej współpracy obronnej. Rosjanki, które straciły mężów podczas działań wojennych, będą mogły ubiegać się o finansowane przez państwo zapłodnienie in vitro. Projekt ustawy został przyjęty przez Dumę Państwową, a usługi będą dostępne w ciągu 5 lat od śmierci męża. Kobiety muszą jednak spełnić kilka warunków, w tym posiadać notarialną zgodę zmarłego męża na wykorzystanie biomateriału. Władze wcześniej umożliwiły również wdowom korzystanie z bezpłatnych studiów na uczelniach wyższych, pod warunkiem braku nowego małżeństwa po śmierci męża. Ewakuacja 3,5 tysiąca mieszkańców miejscowości Aldeje del Fresno oraz zalecenie pozostania w domach dla mieszkańców Villa del Prado to skutki pożaru, który zagraża regionowi Madrytu. W czwartek na kilka godzin zawieszone zostało kursowanie szybkich pociągów na trasie Madryt-Barcelona z powodu bliskości płomieni. Pożar, który jest trzecim w ostatnich dniach w autonomicznej wspólnocie Madrytu, spalił całkowicie lub częściowo przynajmniej 26 domów. Obecnie w Hiszpanii trwa walka z około setką pożarów, a warunki meteorologiczne sprzyjają ich rozprzestrzenianiu się. W regionie Kastylii i Leonu ogłoszono drugi stopień alarmowy z powodu dwóch pożarów, które również wymusiły ewakuację mieszkańców. Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram wyraziła chęć spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, aby omówić kwestie praw i wolności obywatelskich. W rozmowie w programie Fakty po faktach podkreśliła, że status par jednopłciowych oraz transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa powinny zostać uregulowane w Polsce. Rzeczniczka zapowiedziała przygotowanie listy najpilniejszych spraw, które zamierza poruszyć podczas spotkania z prezydentem. Ustawa o statusie osoby najbliższej ma być jednym z priorytetów. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Listening to the best internet radio station. This is D.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 15 na drodze DK28 w Siekierczynie w województwie małopolskim kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Do 17 na odcinku Warszawa, Sochaczew na DK92 w województwie mazowieckim występują utrudnienia w ruchu. Od 16 do 18 na odcinku W. Przeworsk, W. Jarosław Zachód na A4 w województwie podkarpackim ruch odbywa się z ograniczeniami. Do 19 na odcinku W. Rynarzewo, W. Bydgoszcz Błonie na S5 w województwie kujawsko-pomorskim kierowcy napotkają zwężenia. Od 17 do 19 na odcinku Brzeg, Opole na DK94 w województwie opolskim trwają roboty z ruchem wahadłowym. Od 17 do 19 na DK77 w Sandomierzu w województwie świętokrzyskim obowiązują ograniczenia na wysokości 22 września. Od jutra od 13 do wtorku 24 listopada do 13 na S10 w Szczecinie w województwie zachodniopomorskim kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na wysokości 27 marca. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Only the best music on DHT Radio.

0: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Administracja Donalda Trumpa zrezygnowała z wzywania do sądu dziennikarzy New York Timesa, którzy pisali o bezpieczeństwie Air Force One. Dziennikarze opisywali decyzje dotyczące użycia nowego samolotu oraz potencjalne problemy z jego bezpieczeństwem. Ministerstwo Sprawiedliwości Stany Zjednoczone wcześniej próbowało zmusić ich do ujawnienia źródeł informacji, jednak wezwania zostały wycofane. Prawnik redakcji skrytykował działania federalnych organów ścigania wobec dziennikarzy. Michał Pasiut zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim, osiągając czas 84 sekundy i 34 setne. W finale był gorszy od zwycięzcy o 69 setnych sekundy, co stanowi jego największy sukces w karierze. Wcześniej w czwartek w konkurencji K1 kobiet Klaudia Zwolińska zajęła 10 miejsce, a mistrzyni olimpijska Jessica Fox triumfowała z czasem 92 sekundy i 6 setnych. Mistrzostwa w Oklahoma City są także częścią cyklu kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Półfinał i finał konkurencji C1, w której Zwolińska broni tytułu, odbędą się w piątek. GKS Katowice przegrał z MSK Żilina 2-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Mimo szybkiego prowadzenia, które zdobył Łukasz Klemens w 6 minucie, drużyna z Katowic nie zdołała utrzymać przewagi. Gospodarze wyrównali z rzutu karnego w 29 minucie, a w drugiej połowie zdobyli zwycięskiego gola. Rewanż odbędzie się 30 lipca, a losy awansu pozostają wciąż otwarte. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości namierzyli grupę 9 nastolatków w wieku od 12 do 16 lat, którzy oferowali w internecie przeprowadzenie masowych ataków hakerskich typu Distributed Denial of Service, DDoS. Młodzi przestępcy promowali swoje usługi na portalach społecznościowych. CEO prowadziło do przeciążenia systemów informatycznych i braku dostępności usług. Zabezpieczono 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych oraz nośniki danych, które zostaną poddane szczegółowej analizie. Po zakończeniu analizy nastolatkowie staną przed sądem rodzinnym. Decyzja prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu spotkała się z podzielonymi opiniami Polaków, z których 28% ocenia ją negatywnie. W badaniach przeprowadzonych przez CBOS 41% respondentów uważa, że decyzja przynosi Polsce więcej strat niż korzyści, a tyle samo sądzi, że korzyści przeważają. Zdecydowana większość, bo 84%, opowiada się za reakcją państwa na gloryfikowanie postaci historycznych odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach. Ponadto 75% badanych wskazuje, że Polska i Ukraina powinny współpracować w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Badanie przeprowadzono w dniach od 2 do 12 lipca 2026 roku. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
1: This is Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Stany Zjednoczone nałożyły nowe cła na import z 60 krajów w wysokości od 10 do 12,5%. Decyzja ta wynika z postępowań dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, szczególnie w kontekście nieskutecznego egzekwowania zakazu importu towarów wytworzonych z wykorzystaniem pracy przymusowej. Nowe taryfy, które zastąpią dotychczasową stawkę 10%, wejdą w życie w piątek o godzinie 6 czasu polskiego. Wysokość taryf będzie uzależniona od działań podejmowanych przez poszczególne kraje. Wśród państw objętych nowymi cłami znajdują się m.in. Kanada, Japonia, Korea Południowa oraz kraje Unii Europejskiej. W czwartek na drodze krajowej nr 47 w Nowym Targu, znanej jako Zakopianka, doszło do groźnego wypadku, w którym zderzyły się trzy samochody osobowe. Rzecznik prasowy Małopolskiej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły, poinformował, że w jednym z pojazdów znajdował się nieprzytomny kierowca, który został wydobyty przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń. Droga w kierunku Krakowa była całkowicie zablokowana, a okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Na miejscu działały trzy zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. Mimo trzech godzin rozmów między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, nie osiągnięto rozstrzygnięcia w sprawie przynależności do Prawa i Sprawiedliwości, CEO potwierdził rzecznik partii. Ultimatum, które wyznaczył Kaczyński, minęło, a w piątek o godzinie 12 prezes PiS ma wygłosić oświadczenie. Politycy PiS wyrażają różne opinie na temat sytuacji, niektórzy, jak Monika Pawłowska, deklarują pozostanie w partii, inni kwestionują sens podpisywania lojalek. W międzyczasie, według informacji, niektórzy członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus odrzucili propozycję zamrożenia swojej działalności w ramach PiS. Trzy osoby, w tym dziecko, zostały ranne po ugryzieniu przez żółwia morskiego podczas kąpieli w Morzu Adriatyckim w okolicach Kasztel Lukrzycz w Chorwacji. Jeden z dorosłych doznał złamania palca, a pozostałe osoby miały jedynie niewielkie obrażenia. Ekspertka od żółwi morskich zauważa, że takie zachowanie nie jest typowe dla tych zwierząt, które zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi. Biolodzy apelują do plażowiczów o zachowanie bezpiecznej odległości od zwierząt wodnych, przypominając, że morze jest ich naturalnym środowiskiem. Wciąż nie ustalono przyczyny agresywnego zachowania żółwia. Władimir Putin może ogłosić nową mobilizację w Rosji. W obliczu spadku liczby żołnierzy kontraktowych, która w pierwszym kwartale bieżącego roku wynosiła od 800 do 1000 osób dziennie. Analitycy z amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną zauważają, że rosyjskie władze przygotowują ramy prawne do ogłoszenia mobilizacji, w tym ustawę umożliwiającą podpisywanie kontraktów przez osoby z aktywnymi wyrokami. Rosgwardia również wprowadza poprawki dotyczące obrony cywilnej, co może sugerować przygotowania do stanu wojennego. Doniesienia o możliwej mobilizacji pojawiają się coraz częściej w zachodniej prasie, a rosyjskie media wskazują na październik jako potencjalny termin ogłoszenia poboru, który miałby objąć około 1 200 000 osób. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.